Dzieci będzie mieć kratki, dzieci będzie mieć kratki. Albo tyś profecki, śliczny aniołecki, o takiej świarnej matki.